0: Ostani u gibanju. Hervis. Gremo u hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo u hribe, pravo si.
0: Gremo na nanos. U subotu 6. junija z nami Saša Lendero.
2: Do noć sam sama doma, kaj pa ček meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.
1: Od

0: Idemo u hribe, projekt pivovarne Laško. U subotu 6. junija s nami Saša Lendero.
1: Do noć sam sama doma, kaj pa ček meni bi šla.
0: Tilčeh in Petelini.